Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Lopud 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.